Mbutenda wakulusa na kusolola kana utikolera. Mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.

ndodini inini anichazvikwanisi. Kuparadzana uku kuitira kuti tisakuwadzane, hai.